0: kwe kem gata malo ajareyo titim podong zi poto evege yo pa bezo boho kwe kem nungbao elekpo ni adam ni ngulun zi na muzi yo sim dogi wiyo pukwende namba padala ki nyamtu kwe kem adam di yo poyo adam gike wei ega gom yo edega wala ele sode fala gujo ni tuwezie pevege man titim yezim eleze ea zaki yeyo yezim ele ea zaki yeyo eyoguyo mde tuwezi yogo yo oso gujo wade ea zaki yeyo pekele zim gujo ngu bahagu eyoguyo myo yo ono le yesu kristo kobolo dom le aso nlabale
1: kristo ba kedo
0: hulutu alleluia alleluia yode ridendang kobolo nyalem ruya welesu nyadana tamtam wezu dom alleluia
2: agante nezo tili alleluia alleluia
0: Hallelujah. Yesu Kristo de dom gabando yo Mateo grere utaka yoda ko holu hiu ke ke onele nulurunga ngulunze ne ni duzne na duzunga yo Yesu hiya apostolo wa hiu ne nalese eda si eya zondo mbumbu yo huza yo Yoga gulu nduba mesayo pagodo delo ndume heyu me kipendo deyo oyodo do mundo suda kala nduba wet manangba udayo akpagudu yuke yo ni osuzudo eda sezondo mbaba gudu mno na babazugi amguyo ese zondo we ebezo ne ebergiam ni tumno minzo songda yo ese ba bedo sumas na sele kubu ya we petele sedana ke tolu hade yim ne meja da sole piele mamama yo pagale munyuda nyose gbepe mbule edale egele sumas gbepe ejare yo we edenu moyo eya sunda yo mangaroro yo denu manja we we soda yo ojolo pieni we egizu eya sunda yo mangai toro gizu manja we we soda yo ojolo tesa osodom tezaman kristo
2: haleluya Come we are now, let's go.